0: Continúan bajo presión con el índice del dólar que supera claramente el nivel de los 101 puntos y con unas bolsas europeas que están cotizando con caídas ante esta evaluación de la situación que amenaza con encarecer de nuevo los precios de la energía y con volver a dar nuevos sustos en la inflación después de que la pasada semana diera una pequeña tregua a la inflación en Europa hasta el 2,8% o en Estados Unidos actualmente en el mes de junio se desaceleró al 3,5%. Y los jefes de la diplomacia rusa y estadounidense, Marco Rubio y Sergei Lavrov, que se han dado cita este jueves en Manila para hablar de la guerra de Ucrania, las posibles maneras para zanjar el conflicto y en ese sentido, desde el Ministerio de Exteriores ruso han señalado mediante un comunicado que desde el Kremlin están preparados para resolver el conflicto en Ucrania por la vía diplomática. Marco Rubio, que en su comparecencia tras esa reunión ha confirmado que ambas partes tienen incentivos para poner fin al conflicto, entre ellos las numerosas bajas que están causando día tras día. Marco Rubio que asegura que están dispuestos a ofrecer propuestas para volver a celebrar una nueva ronda de negociaciones entre la delegación rusa y la delegación ucraniana. Sergei Lavrov asegura que el Kremlin está preparado para resolver diplomáticamente el conflicto con Ucrania. El Banco Central Europeo mantendrá previsiblemente los tipos de interés en el 2,25% este jueves, después de que la inflación la pasada semana se desacelerara hasta el 2,8% en el mes de junio, como consecuencia del alto el fuego que se acordó entre Estados Unidos e Irán el pasado mes de junio. No obstante, el mercado que proyecta que el precio del dinero se va a mantener sin cambios después de esa subida de un cuarto de punto en el mes de junio, la primera en casi tres años, aunque también se espera que Christine Lagarde dé pistas sobre la trayectoria futura de los tipos de interés y cómo evalúan el actual contexto, dado la escalada de tensiones entre Irán y Estados Unidos que ha vuelto a dejar nuevos repuntes del precio de la energía y con esos ataques cruzados en Oriente Medio desde hace dos semanas. Por ahora las bolsas europeas están cayendo antes de la decisiva cita del Banco Central Europeo. Y en España, el Gobierno ha acordado formalmente presentar la candidatura de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para optar a la dirección de la Organización Internacional de Trabajo, un movimiento oficial que coloca a la titular del Departamento Laboral en la carrera por liderar este organismo especializado de las Naciones Unidas y cuya sede internacional coordina las políticas globales sobre trabajo, derechos laborales y justicia social. Una decisión institucional que se ha formalizado hace apenas unos minutos y que abre de forma directa la puerta a su relevo en el Consejo de Ministros y que marca, parece ser, el inicio de una estrategia planificada para desalojarla de la gestión gubernamental. Esa candidatura propuesta para la OIT marca un punto, parece que, de no retorno en la reconfiguración del Ejecutivo, confirmando la estrategia de apartar a Yolanda Díaz de la primera línea ministerial. Bueno, y en estos momentos está hablando el primer ministro polaco, Donald Tusk, en un acto sobre el programa polaco relacionado con el refuerzo de las capacidades de defensa e industria militar. Recordemos, muy pendientes de esta comparecencia en directo de Donald Tusk.
1: Ważna uroczystość. Nie dlatego, że są tu kamery, reflektory i ważne osobistości. To jest ważna uroczystość, bo jak już usłyszeliśmy, tak naprawdę piszemy nową historię polskiego wojska, polskiego systemu obrony, nową historię polskiego bezpieczeństwa. W czasach globalnego zamętu, konfliktów zbrojnych, w tym tego najbardziej dramatycznego z naszego punktu widzenia, a więc napaści rosyjskiej na Ukrainę i wojny toczące się tuż przy naszej granicy. W czasach też politycznego zamętu, dzisiaj głównie zainteresowanie mediów, opinii publicznej skupiają na sobie kłócący się politycy. W tych czasach budowanie nowoczesnej, spójnej, takiej synergetycznej, nowej historii naszej obronności ma szczególne znaczenie. Mówimy już od wielu, wielu miesięcy, że Polska ma uzasadnioną ambicję, aby zbudować największą siłę militarną w tej części Europy. Jesteśmy na dobrej drodze. to staje się faktem. To już nie są tylko słowa naszych generałów i ministrów, to są fakty, które dostrzega cały świat i cała Europa. Jest to możliwe dzięki mądremu wykorzystywaniu wszystkich możliwości, wszystkich, jakie daje nam współczesna pozycja Polski w Europie i w świecie. To są zarówno, tak jak i w tym przypadku, po części nasze pieniądze, pieniądze podatników, a więc wielkie poświęcenie polskiego narodu. Wydajemy 5%, a tak naprawdę 7%, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności związane z naszą obroną, z budżetu państwa, właśnie z polskich podatków, ale mamy też gigantyczne wsparcie ze środków europejskich, zarówno SAFE, jak i innych środków europejskich. Niektóre z nich, patrzę na szefa NCBR-u, są zaangażowane także w te projekty, które dzisiaj podpisywaliśmy. Budujemy zupełnie nową historię poprzez sojusze, o których niedawno nikomu się nie śniło. Wczoraj wielkie wrażenie zrobiła ta informacja, że niemieccy żołnierze pomagają Polsce budować zabezpieczenie na granicy z Rosją. Tak, naszym zadaniem jest budowa najsilniejszej armii w tej części świata. Naszym zadaniem jest utrwalanie tych sojuszy, co do których mamy dzisiaj pewność, że mają charakter taki praktyczny, nie tylko trwały, nie tylko polityczny, ale także bardzo praktyczny. Każdego dnia korzystamy z faktu, że nasza pozycja w NATO i nasza pozycja w Unii Europejskiej skłania naszych sojuszników do aktywnego wsparcia Polski, szczególnie na flance wschodniej. Budujemy nowoczesną strategię także w oparciu o ideę bloku północnego, a więc bardzo ścisłą współpracę z państwami bałtyckimi, z Finlandią, Szwecją, Norwegią, państwami, które mają identyczne jak Polska cele strategiczne, identyczne poglądy na to, co dzieje się na wschód od nas i gotowość do wspólnego działania na rzecz bezpiecznego Bałtyku. To są wszystko te cele, te tropy, które prowadzą nasz kraj, naszą ojczyznę do bezpiecznej przystani, bo ta bezpieczna przystań możliwa będzie tylko dzięki nowoczesnej, najsilniejszej armii i dzięki mądrej polityce zagranicznej i faktycznym, praktycznie działającym sojuszom. I niech to będzie lekcja dla tych wszystkich i w Polsce i poza Polską, którzy uważają, że konflikt, chaos, przemoc to jest sposób na życie, żeby zrozumieli, że tylko wspólna, cierpliwa, konsekwentna praca może przynieść takie efekty jak to, czego jesteśmy dzisiaj świadkami. Jestem bardzo dumny z tych wszystkich, którzy dzisiaj składali swoje podpisy na umowach, bo te umowy to jest nie tylko ponad 700 milionów złotych, biorąc pod uwagę też pierwszą część tych umów, czyli no, to niedługo będzie miliard złotych na praktyczne rozwiązania i to te najnowocześniejsze. Te umowy to także taki wielki zastrzyk pomysłów, pieniędzy, energii ludzkiej, talentów ludzkich w polskie technologie dla polskich firm, dla polskich instytutów naukowych, polskich naukowców. To jest dla nas niezwykle istotna rzecz. Ja powiem szczerze, jako premier polskiego rządu już nie chcę słuchać o tym, jak bardzo potrzebujemy broni od naszych zachodnich sojuszników, bo ona jest nowoczesna, albo jak wspaniałe efekty. Cieszę się z tego, ale nie chcę już tego dłużej słuchać, że Ukraińcy potrafią, a inni na świecie nie potrafią skutecznie operować dronami, że Chińczycy wszystkich wyprzedzili, jeśli chodzi o stosowanie sztucznej inteligencji, także na potencjalnym polu walki. Nie, my to wszystko mamy w naszym potencjale. Pamiętajmy, że ten gigantyczny rozwój sztucznej inteligencji na świecie to jest w bardzo dużym stopniu polski wysiłek. Tam jest zatknięta polska flaga na tym wielkim globalnym projekcie sztucznej inteligencji. To są polscy, często młodzi naukowcy, wybitne postaci, także menedżerowie, także przedsiębiorcy, którzy dzisiaj wiodą prym, jeśli chodzi o nowoczesne technologie w Polsce, w Europie i na świecie. I oni też chcą i potrafią swój talent i swoją energię wykorzystać dla obrony, dla polskiego bezpieczeństwa. I za to chciałem tym wszystkim, którzy mają tę i wizję, i tę, a czasami też cierpliwość, bo trzeba czasami za długo czekać na pieniądze, tak było do niedawna, ale mam nadzieję, że ten czas już minął bezpowrotnie i że ten priorytet będzie podzielany przez wszystkich bez wyjątku, a więc polskie bezpieczeństwo w oparciu o polskie technologie, polskie umysły. I

0: równocześnie sprytnie wykorzystujący środki zagraniczne i możliwości, jakie daje obecność Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim i w Unii Europejskiej. Myśmy tu już słyszeli nazwy.
1: En directo, Donald Tusk, el primer ministro polaco, hablando del programa Perun, sobre el cual está explicando el jefe del Ejecutivo polaco la situación y las líneas maestras de esta iniciativa estratégica de carácter militar y tecnológico, en un acto público en el que está reuniendo a los principales mandos, empresas implicadas en el proyecto. Dice Donald Tusk que Polonia destina 753 millones de zlotys, unos 173 millones de euros, a hasta 29 proyectos de innovación militar. Anuncia un plan de inversión para impulsar la industria de defensa polaca, con la cual está acelerando el desarrollo de tecnologías militares clave, con esa inversión de 753 millones de zlotys. En directo, Donald Tusk presentando las líneas maestras del programa Perun, una agenda, el desarrollo clave para las capacidades operativas del país.
0: O bezpieczeństwie i skuteczności żołnierzy będą decydowały technologie. To, co obserwujemy dzisiaj, czy na froncie tej konfrontacji amerykańsko-irańskiej, czy przede wszystkim na froncie ukraińsko-rosyjskim, pokazuje bardzo wyraźnie. Ten, kto ma więcej pomysłów, ten, kto ma lepsze technologie i ten, kto ma więcej pieniędzy, ten będzie wygrywał przyszłe konflikty. Albo, co dla nas najważniejsze, będzie zniechęcał wszystkich, którzy mieliby zamiary zrobić nam jakąkolwiek krzywdę. Bo właśnie dzięki tego typu przedsięwzięciom, i to nie jest, proszę Państwa, to nie są puste słowa, każda ta umowa oddala w jakimś sensie ryzyko ataku na Polskę. Każda taka decyzja o zainwestowaniu naszych pieniędzy w nowoczesne technologie i w podnoszenie zdolności bojowych naszych sił zbrojnych, naszej armii, naszych żołnierzy, to jest taki kolejny moment, kiedy każdy potencjalny napastnik zastanowi się 10 razy, zanim zaplanuje jakieś agresywne kroki wobec Polski. Ten front jest od zawsze. To nie jest tak, że czeka się na wojnę, żeby się zbroić. Od wieków wiadomo, że na pokój mogą liczyć ci, którzy są dobrze przygotowani do ewentualnego konfliktu. I za to, że dzisiaj Polska jest w czołówce państw na świecie, skutecznie przygotowujących się do obrony na wypadek ataku, chciałem wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować. Ja mogę z czystym sumieniem wszystkim, począwszy od moich dzieci i wnuków w domu, kiedy mnie o to pytają, ale przede wszystkim myślę o całym polskim narodzie, mogę dzięki wam z czystym sumieniem powiedzieć, tak, budujemy polskie bezpieczeństwo. Tak, ojczyzna jest dzięki wam bezpieczna. A to bezpieczeństwo budowane jest polskim pomysłem, polskim talentem, polską technologią. Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy bardzo. Panie premierze, od razu dodam.
1: Pues así concluye esta comparecencia de Donald Tusk, el primer ministro polaco, advirtiendo que, bueno, es la mayor apuesta militar hasta la fecha, desde la Guerra Fría, para Polonia, que acelera su carrera armamentística con ese programa, el programa Perun, asegurando que Polonia quiere construir el mayor ejército de drones de Europa. Varsovia, que está movilizándose a conciencia e impulsando, dicen, la revolución militar basada en aviones no tripulados, convertirse en la nueva potencia del flanco oriental europeo, el flanco de la OTAN, y acelerando el rearme de Polonia, en una alianza entre el Estado, la industria y la ciencia. Recordemos, 753 millones de zlotys, aproximadamente unos 175 millones de euros para este programa de defensa. Habla en estos momentos, toma la palabra, el ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Odkrycia, ale nie tylko na pokazanie prototypów, później przełożenie ich na całościową produkcję. To zadanie, które przed chwilą bardzo precyzyjnie przed całym rządem po raz kolejny nakreślił pan premier. Budowa bezpieczeństwa państwa polskiego w oparciu o silną armię, silne sojusze i silne społeczeństwo ziszcza się w takich działaniach jak dzisiejsze, nie tylko umowy, ale tak naprawdę całe strategie. Te umowy dotyczą najnowocześniejszych, implementacji najnowocześniejszych osiągnięć. Drony, antydrony, systemy dalekiego rażenia, sztuczna inteligencja, obserwowanie satelitarne. Wszystko to, co jest naszym priorytetem, szczególnie w tym roku, kiedy inwestujemy w rakiety dalekiego precyzyjnego zasięgu. Firmą Anduril podpisana umowa niedawno. Czy budujemy zarządzanie armią za pośrednictwem sztucznej inteligencji?

0: dzisiaj wojna na Ukrainie uczy nas tego, że to jest wojna o charakterze totalnym. Każdego dnia nie brakuje potyczek na linii frontu, gdzie używany jest tradycyjny sprzęt. Czołgi, armatochaubice, żołnierze siedzą w okopach, mają tygodniowo 900 potyczek. W ubiegłym tygodniu Rosja, Federacja Rosyjska przeciwko Ukrainie 904 razy wystąpiła, zaatakowała na linii frontu. To pokazuje, że armię, którą musimy budować, musi się zaczynać od tradycyjnego sprzętu. I tutaj na przykład program SAFE związany z Hutą Stalowa Wola, z Rosomakiem, z zakładami mechanicznymi w Tarnowie, inwestycjami w tym zakresie spełnia oczekiwania polskiego wojska. Z drugiej strony wszystkie przewagi, które Ukraina zdobywa, zdobywa dzięki nowym technologiom. Zaczęła od morza i dronów nawodnych i podwodnych. De facto wyłączyła flotę czarnomorską. Później doszły statki powietrzne, drony lądowe. No i widzimy, jakie zagrożenie nawet dla bardzo daleko wysuniętych obiektów infrastruktury krytycznej, jak rafineria, daje to ta zdolność Ukrainie oddziaływania w Federacji Rosyjskiej. Implementujemy, bo o to też często jesteśmy pytani, implementujemy doświadczenia z Ukrainy i budujemy zdolności we wszystkich obszarach. Dlatego umowy, które zostały dzisiaj podpisane, dotyczą zarówno zdolności do operowania na lądzie, ale i w powietrzu, na wodzie i pod wodą, w przestrzeni cyber i w przestrzeni kosmicznej. Jestem bardzo dumny z naszych trzech uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna, Lotnicza Akademia Wojskowa i Akademia Marynarki Wojennej. Wszystkie te trzy.
1: Polonia acelera el rearme con la intención de convertirse en toda una potencia en el flanco oriental de la OTAN, en la construcción de drones con ese programa Perun. Está hablando en estos momentos el ministro de Defensa polaco, asegurando que su país está aplicando las lecciones de la guerra de Ucrania para construir su nuevo ejército, concretando que Varsovia está acelerando el rearme con drones y capacidades de ataque de largo alcance. Seguimos escuchando en directo en esta comparecencia del gobierno polaco presentando esta iniciativa, el programa Perun, al ministro de Defensa polaco.
0: Za co bardzo serdecznie, panie ministrze, dziękuję. Wszystkie te trzy domeny operowania, tradycyjne i te nowoczesne, zarówno przygotowanie żołnierza do obsługi dronów, wiąże się z tym projektem. My potrzebujemy dzisiaj nie tylko tych, którzy zawładnęli statkami powietrznymi jak F-16, F-35, ale potrzebujemy armii, która będzie w stanie operować dronami w każdym rodzaju wojsk. I to jest nasze największe zadanie. W każdej jednostce, w każdym rodzaju sił zbrojnych są już dzisiaj żołnierze operujący dronami. Ale każdy nowo wstępujący żołnierz będzie przechodził takie szkolenie, które umożliwi zastosowanie dronów odpowiednich do ich kompetencji. Będą drony indywidualnego wyposażenia i te kosztujące miliony dolarów. Będą drony, które użyjemy tylko raz, drony kamikadze, i takie, które będziemy używać wielokrotnie. Bez dronów i systemów antydronowych na nic nam się zdadzą wszystkie najlepsze nawet sprzęty wojsk lądowych, które są niewątpliwie potrzebne. Więc budujemy armię, która jest komplementarna, uzupełnia swoje zdolności i jest liderem tej części Europy już dzisiaj. Nie tylko w wydatkach, ale w gotowości i zdolnościach do operowania. Budujemy siły zbrojne, które w 2030 roku będą najsilniejszą armią w Europie pod względem liczebności, ale i zdolności operacyjnej. Budujemy nie tylko tych, którzy na co dzień służą jako żołnierze zawodowi czy obrony terytorialnej, ale to, co jest priorytetem na ten rok, budowanie aktywnej rezerwy wysokiej gotowości. Więc te wszystkie obszary dają obraz państwa polskiego, które jest dzisiaj na arenie międzynarodowej, tak jak mówił pan premier, rozpoznawane przez pryzmat Polska się zbroi. Polska jest liderem zbrojeń. Kiedyś najbardziej rozpoznawalną marką, którą mogliśmy się pochwalić, była Solidarność. A z ludzi, Jan Paweł II, Lech Wałęsa, jechaliśmy w różne miejsca na świecie, wszyscy wiedzieli, o co chodzi, wymieniając czy nazwiska, czy mówiąc to niezwykłe słowo Solidarność. Dzisiaj, jeżeli rozmawiamy o Polsce, coraz częściej pojawia się wy wydajecie tyle pieniędzy, wy jesteście na wschodniej flance, jesteście liderem zbrojeń. Tą przewagę konkurencyjną będziemy wykorzystywać. Z państwa, które jeszcze kilka lat temu było najlepszym klientem na rynkach światowych, kupowaliśmy spółki często, nie mając własnych zdolności produkcyjnych. Przytoczę jedną liczbę, która to obrazuje. Gdy przychodzimy do władzy, pan premier tworzy rząd, ja obejmuję funkcję ministra obrony narodowej. 20% sprzętu kupujemy u polskich producentów, 80% za granicą. Dzisiaj już jest ponad 40%, jak dojdą efekty sejfu i tego typu projekty badawczo-rozwojowe, będzie nasza ambicja 50/50, 50 w polskim przemyśle, 50 kupowane u naszych sojuszników, spełniona. To nie jest tylko inwestycja w to, żebyśmy mieli najlepiej rozwinięty przemysł zbrojeniowy, który jest kołem napędowym polskiej gospodarki, ale to jest niezależność łańcucha dostaw, to jest niezależność dostaw na linii frontu, jeżeli taka potrzeba by zaistniała, to jest niezależność od kogokolwiek na świecie, bo nikt nam żadnego sprzętu nie zabierze, nie wyłączy i nie będzie tego kontrolował. To jest niezależność, którą Polska musi posiadać. Wszystkim tym, którzy przyczyniają się przez implementację rozwiązań naukowych i translację, czyli przenoszenie ją na język codziennej produkcji, bardzo serdecznie dziękuję. Od dzisiaj, dzięki polskiej myśli technicznej, Polska jest silniejsza i bezpieczniejsza.
2: Dziękuję bardzo. To skoro już nauka została wywołana do tablicy, Marcin Kulasek, minister nauki i szkolnictwa.
1: El ministro de Defensa polaco refrendando esa iniciativa presentada por el primer ministro polaco, Donald Tusk, el proyecto Perun, que consiste en un plan de inversiones para desarrollar e impulsar la industria de defensa polaca, concretamente enfocándose en los drones, en la seguridad aérea, para hacer de Polonia la mayor potencia de la OTAN en el flanco oriental. Dice Donald Tusk que Polonia quiere construir el mayor ejército de drones de Europa. Y en estos momentos está hablando el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en un acto en la planta de Ford en Almusafes, en Valencia.
3: Muchas gracias por permitirnos compartir este día tan importante, tan histórico, con todos vosotros y vosotras. Mirad, hace menos de dos años, la Dana golpeó con enorme dureza precisamente estas comarcas. Y la peor consecuencia, sin duda alguna, fue la pérdida de víctimas o de vidas humanas. Y ese dolor inmenso de esa tragedia dejó en miles de familias a las que hoy, evidentemente, todas las instituciones tenemos presentes. Pero no fue la única. El futuro mismo de esta tierra, dinámica, emprendedora, quedó gravemente comprometido. Y por eso creo que este acto tiene un significado muy especial, porque hoy nos estamos reuniendo precisamente para eso, para hablar de recuperación, de confianza, de crecimiento y de prosperidad. No solo para esta provincia, sino para el conjunto de la Comunidad Valenciana. Eso es lo que representa el acuerdo entre Ford y Geely. Futuro. Y hoy tengo, por tanto, el privilegio de compartir esta buena noticia en presencia de quienes encarnáis el alma de esta fábrica, que son el conjunto de trabajadores y trabajadoras de Ford Almusafes. Decisiones industriales de esta magnitud no responden a balances y estrategias empresariales. Necesitan de un suelo firme en el que germinar, y eso es lo que ofrece esta tierra. Capacidad tecnológica, conocimiento, talento y, sobre todo, el mejor capital humano. Eso es Almusafes y eso es lo que ha hecho posible esta inspiradora alianza. Quiero, por tanto, agradecer el liderazgo de los directores de Ford, en especial de Jim y de Geely, con Alex al frente, como también quiero reconocer a todas las personas que han contribuido a hacer realidad este proyecto. Mirad, la decisión de desarrollar aquí este nuevo proyecto demuestra algo muy importante, y es la capacidad de España para atraer grandes inversiones y para participar de las grandes transformaciones que están definiendo el futuro de la movilidad. Y eso creo que es crucial en el tiempo que vivimos,